sanatorio, nas kolris la kakulal, kwans na ahlityah, nas panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ot nas kulikula nak natyola, narilebli kokal, nas panurayos X, kwanlis farmacia.